Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai.